0: I'll See You Shine by Aaron Buku.
1: She's a DJ, she's a singer, songwriter, and live in Adelaide. She co-raised with artists like Art Jazz, Israel, DJ Spinner.
2: We're going to take you back to the Unsound Festival with the song by 2K88, and the song is called Shame. Don't blame the game, blame the shame.
3: Przerwy nie ma, muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu. Wasz na szczegół każdy. Przerwy nie ma, muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu. Wasz na szczegół, tak, tak, tak.
4: Thank you.